wudi mɛbɔ mɛnemɛne sɛ wɔte mapɛ sɛ mɛdwayɛyɛ ne mo mewo ne ara menka o ɔnea mekpa wɔnea wosane ne ma yɛ mewama bɛbre wɔdadeɛ bɔne nyinaa tɛ yɛ woto mɔgya wɔ wurowuro yɛ woe isuaire isuakomɔne ɔbɛne nkɔpɔ asɛke nyame jakob nyame bɛnɛte nyame wɔte wɔsɛ na wɔfa sa seɛ yi wotiaɛ ɔnyame